podstawie. Czego tam się nauczyłaś? Czy było ciekawie? Kolory zabawne? Teraz wiesz, na czym stoisz, nie masz wątpliwości.

trawie. Czego tam się nauczyłaś? Czy było ciekawie? Kolory zabawne? Teraz wiesz, na czym stoisz, nie masz wątpliwości.